0: święty, gry skrzywdził ich do świątyni, nie czyniąc im żadnej krzywdy. Gdybyśmy ich zgładzili, moglibyśmy ściągnąć na siebie jego gniew.
1: Ty nie widzisz, kapłanie, że to cudzoziemcy moim zdaniem należą ukarać śmierć.
2: Oczywiście, zgładzić i to natychmiast.
0: Obcy przybysze będą żyć, ale dni, miesiące i lata upłyną im na modlitwie w klasztorze na świętej górze.